0: Radio.
1: Relaksujące. Masz w spektaklu i sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć, a później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.